chłopaki. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, czy bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc wie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i...
5: Niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego. Czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu. No i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
7: Czas wolny w Łodzi.
8: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
9: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem. Mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia. Więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakąś, będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakichś współrzędnych w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień, To są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi, jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytanie, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogoń za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst Łaknąć Sary Kane. Tekst poetycki, niezwykle trudny. W tej swojej opowieści bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada.
8: To był dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak i faktycznie trzeba przyznać, że ten miniony sezon teatralny charakteryzowały nie tylko ciekawe premiery, ale i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które pozwalały zapoznać się z kontekstem tego, o czym opowiadają spektakle i lepiej zrozumieć przedstawione w nich historie. W działaniu teatru widać też wyraźny zwrot w stronę rozwijania działań włączających i inkluzywności, o czym udało mi się porozmawiać z zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
10: Kamila Golik, ja jestem zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
8: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadiusz, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
10: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pułk przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkanie. Poza tym jakby przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
8: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociażby osoby z Ukrainy, czy tłumaczenia na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę
10: studentów.
8: Tak. Studentów przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym
11: demografią?
10: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała pani, i dużą społeczność ukraińską i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu, mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, a oprócz tego bardzo, bardzo byśmy chcieli, i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl i z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy.
11: Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
10: Tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować, z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
11: W takim razie jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością? Bo to też jest taka kwestia, w której łatwo popaść w jakąś patronizację i najlepszym rozwiązaniem wydaje się dopuścić do głosu same osoby zainteresowane.
10: Tak. Stworzyliśmy w zeszłym sezonie taki projekt Ciała i Głosy w Dialogu. To jest projekt, który dostał dofinansowanie z ministerstwa, ale też został zauważony i doceniony przez Urząd Marszałkowski. I to taki projekt, do którego zaprosiliśmy to te zespoły, które mamy w Łodzi, o których też nie wszyscy wiedzą i niektórzy nie wszyscy słyszą, bo nie wszyscy są zainteresowani. Natomiast jest to jakaś ogromna skarbnica doświadczeń, ogromna skarbnica talentów, i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia. I przygotowaliśmy razem z naszymi osobami aktorskimi, z naszym zespołem, dwa projekty. I rzeczywiście oprócz tego, że przyjęły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, to naprawdę wywołały bardzo duży odzew w naszym zespole artystycznym. I dostaliśmy bardzo pozytywny feedback o potrzebie, o tym, jak bardzo jest to wspaniała współpraca, jak bardzo jest to rozwojowe i jak bardzo dużo można wzajemnie dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne a gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia, udział w takich spotkaniach.
8: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo krótkie wakacje, która będzie miała miejsce 12 grudnia.
7: Łódzka premiera.
12: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria De Sicchi i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie choroba to wakacje ubogich, czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
8: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatryjeracza.pl. A ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
7: Edukacja w Łodzi.
13: Prawie od początku roku, tego roku pracujemy nad tym festiwalem, więc to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyna również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 stycznia. To są to wystawy Marka Krzysztofa Leseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne PNF w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów m.in. Koda ale nie tej amerykańskiej wersji, która była, osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwszym wzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Kodę, która po prostu ma, to jest dziecko słyszące, głuche rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przewidane są spotkania. Między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce. Jeszcze nie było takiego, to akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, po tym, że no niestety większość działań inicjowanych przez głuche kobiety. Czas dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej bym powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Leseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchy.
14: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
13: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, że na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie w tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiamy o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, to musi być dostępne, musi być dostępne. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby. Bo organizacje też wszystko nie zrobią, bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykam się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać, a nie jest wcale proste.
15: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On-Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On-Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
16: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
17: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
15: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
16: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w Szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść... pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, jest gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już powiedzmy no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu On-Off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
15: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
17: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
15: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
17: Akurat miałem czas i postanowiłam spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłam do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. Jest naprawdę fajnie, super.
15: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
15: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta. Wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicy Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
7: Czas wolny w Łodzi.
15: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia Wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię Wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
18: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
19: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się sam.

0: zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i podpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Chantal Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
1: To jak ta codzienność w Wykwicie wygląda?
0: Dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat. Więc bardzo różne towarzystwo, w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami, perspektywą patrzenia na świat wokół.
1: Wydaje mi się, że najważniejszą, znaczy największą przeszkodą w tworzeniu takich przestrzeni integracyjnych, artystycznych jest zawsze finansowanie. Więc zastanawiam się, w jaki sposób udało ci się zdobyć raz, że tę przestrzeń, a dwa, że finansowanie na codzienną działalność Wykwitu.
0: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która stara się od lat już, od 2015 roku o takie miejsce, właśnie gdzie będą, gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy, więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna i z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie i trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowane właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne. Tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
1: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny

0: sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
1: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. Oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Więc no są, nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
0: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
1: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, żeby łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby. Widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stwarzać ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
0: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do was przyjść, jak zapoznać się z waszą ofertą i jak się do was zgłosić?
1: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia. Trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku. Zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu, wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść w godzinach otwarcia. Zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
2: Aktywnie w Łodzi.
0: Wszystkie kontakty podała wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Z pewnością wielu łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy obóz pracy, myślę, że w historii całego świata. Obóz pracy dzieci. Tu właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz dzięki pracy IPN-u możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
3: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność, ktoś spyta? Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przy Przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat. Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby przypomnieć ich imiona i nazwiska, oddać też miejsce refleksji i modlitwy nad ich duszą. Ale także, drodzy Państwo, musimy głęboko pamiętać, że Polska dziś wraca po swoje dzieci dzięki życzliwości i ciężkiej pracy wielu ludzi. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, wszystkim archeologom, naukowcom, genetykom. Dziękuję za trud pracy w przywracaniu prawdy i pamięci narodowej. Na ręce panów prezesów składam jako prezydent Polski najwyższe wyrazy szacunku. Dziękuję Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi za stałą opiekę nad losem dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję mieszkańcom Łodzi, wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy nie pozwolili zapomnieć i sprawili, że możemy dzisiaj przywrócić narodowej pamięci te imiona i nazwiska. Obóz w Łodzi przy ulicy Przemysłowej jest jednym z najbardziej wymownych, najbardziej ujmujących i bolesnych symboli cierpienia dzieci w czasie II wojny światowej. Mamy też świadomość, drodzy Państwo, tego, jak wyglądała statystyka tej zbrodni. Że to ponad 2000 więzionych przy Przemysłowej, ponad 200 zamordowanych, ale to przecież nie jest najważniejsze. Dziś nie o statystyce mówimy, tylko o konkretnych twarzach, o konkretnych ludziach, którzy mieli na imię Henryk, mieli na imię Tadeusz, mieli na imię Stanisław. To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Stanisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Stanisław został zamordowany za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny. Wieszony za nogi i utopiony w nieczystościach. Edmund Agaciński, 14 lat, musiał bardzo kochać swoją siostrę i być bardzo odważnym, bo postanowił wyjść z domu, żeby przynieść swojej siostrze mleko w czasie okupacji. Tak bardzo ją kochał. Do domu już nie wrócił, a odwaga z nim z całą pewnością została. Bowiem chciał uciec z Przemysłowej, z Łodzi, chciał odzyskać swoją wolność. Został nie tylko zastrzelony, ale jego ciało miało stać się także przykładem dla innych więźniów, że uciekać nie wolno. To nie statystyka, to nie historia, to twarze, to życiorys. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, to można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko, nawet brutalnego i okrutnego okupanta, jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić. A z tych dokumentów wynikało jasno. Te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
4: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
5: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerek. Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
4: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
6: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. No, my jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy. I chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich wspaniałą pracę.
4: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był magazyn reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
0: Tym żyje Łódź.
10: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo. I właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
11: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy. Więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
0: To się dzieje w Łodzi.
12: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
10: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane i jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
11: Klubów, które angażujemy do Great September, jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, w której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli M-Bankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no, taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcastexem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd, tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam o festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
10: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
11: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI, i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystamy, wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski, na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
0: Czas wolny w Łodzi.
10: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
0: Tym żyje Łódź.
10: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
13: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
10: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
13: Nie, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, że wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś czegoś takiego, coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z InPostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
10: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
13: To nie jest nasza kompetencja, niestety bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
10: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
13: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom EC1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca Wam dziękuję, bo to jest Wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
10: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Co najważniejsze, nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
14: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów, tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
10: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
15: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury Ipsos z czerwca tego roku niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
10: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
0: Tym żyje Łódź.
10: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno od drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekłostanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekłostan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekłostan to nie tylko koktajl, bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekłostanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
16: Czołem, Noemi Wrzos z Piekłostanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
10: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
16: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
17: No na pewno jest to inna przestrzeń niż niebostan, skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część piekło stanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
16: Tak, jak najbardziej, tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodzą.

0: kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
1: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak, tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
0: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
1: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować, ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
0: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
1: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu, czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag, będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak, i na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
0: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczne. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Gens Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
0: Miejska Strefa Kultury i New Gens Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany przez
3: ciebie. Mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuje w MSK. Więc bardzo go no tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się nam na razie wszystko bardzo dobrze.

0: teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
1: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
0: nawet
1: przysłuchane.
0: 92.
1: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
0: Z AI.
1: No dobra, się głupio pytam.
0: No.
1: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
0: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki. No ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi. No i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
1: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie dalej?
0: Przepraszam, w składzie był Michał Wieraszko z zespołu Muchy, Waluś, Kraksa, Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
1: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
0: tak, ale to nie było, znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też, no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy, no, było ich parę, znaczy, no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który, no, niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
1: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy 25 września, jeżeli...
0: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny dla 80. świetny zespół i trochę zapomniany i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie, no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Jeans Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba 2 razy namawiać.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
2: To się dzieje w Łodzi.
1: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
3: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu. Czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne, inaczej przebiega to zaburzenie. Niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z saniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu, nawet w domu też są trudności w regulacji emocji, w planowaniu różnych działań. To są trudności z wypracowaniem samodzielności takich dzieci, bo to są dzieci, które właśnie mają problem z planowaniem, z pamiętaniem o różnych obowiązkach, więc to dotyka na każdym etapie różnych sfer.
1: Czy dom w Łodzi też opiekuje się dzieciakami z FAS?
3: Tak, w naszym domu większość dzieci ma FAS. Na przestrzeni lat też można powiedzieć, że większość dzieci tutaj było z diagnozą FAS i właśnie widzimy, jaki to jest duży problem, bo to nie chodzi tylko o takie zaburzenia, trudności, które są widoczne na etapie na przykład szkolnym, że, bo też takie są, tak? Z trudności z nabywaniem umiejętności czytania, pisania, koncentracją, z w ogóle z nabywaniem nowych umiejętności, ale też właśnie takie podstawowe w takiej codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak? Że, która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
1: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
3: Tak, my prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć, po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie, a tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
1: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania Fuzz Off chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
4: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią Fuzz Off i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
5: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę. A w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami. I chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku. I chyba to się udało.
4: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
5: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że dwóch, trzech tatusiów się odważy, tymczasem no, zjechali praktycznie wszyscy, tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę. Więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to niepicie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi obalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
1: Oczywiście kampanie takie jak Fuzz Off nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
6: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
4: To już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
6: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, Fuzz Off. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że to kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, który bym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm. Też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to dotyczy całej rodziny. Kobieta, oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
1: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Fasow, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
2: Edukacja w Łodzi.
7: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le.
8: W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
9: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
8: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić i żeby dotarło do jak najszerszych publiczności.
9: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
8: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
1: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fasof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią Fuss Off. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
10: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu. I warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji EduKabe, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
1: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim wydawałoby się prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
12: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego. Czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu. No i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
11: Czas wolny w Łodzi.
12: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
13: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem. Mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia, więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakoś. Będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakichś współrzędnych w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć właśnie te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień, to są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi, raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi, jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc, premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytanie, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim.
14: Czynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
12: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadiusz, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
14: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pułk przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkanie. Poza tym jakby przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
12: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociaż były osoby z Ukrainy, czy tłumaczenia na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę
14: studentów.
12: Tak. Studentów przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym demografią?
14: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała pani, i dużą społeczność ukraińską, i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu, mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, oprócz tego bardzo, bardzo bardzo byśmy chcieli, i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl i z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy.
15: Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
14: Tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować,

0: z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
1: W takim razie jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością? Bo to też jest taka kwestia, w której łatwo popaść w jakąś patronizację i najlepszym rozwiązaniem wydaje się dopuścić do głosu same osoby zainteresowane.
0: Tak. Stworzyliśmy w zeszłym sezonie taki projekt Ciała i Głosy w Dialogu. To jest projekt, który dostał dofinansowanie z ministerstwa, ale też został zauważony i doceniony przez Urząd Marszałkowski. I to taki projekt, do którego zaprosiliśmy to te zespoły, które mamy w Łodzi, o których też nie wszyscy wiedzą i niektórzy nie wszyscy słyszą, bo nie wszyscy są zainteresowani. Natomiast jest to jakaś ogromna skarbnica doświadczeń, ogromna skarbnica talentów, i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia. I przygotowaliśmy razem z naszymi osobami aktorskimi, z naszym zespołem dwa projekty. I rzeczywiście oprócz tego, że przyjęły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, to naprawdę wywołały bardzo duży odzew w naszym zespole artystycznym. I dostaliśmy bardzo pozytywny feedback o potrzebie, o tym, jak bardzo jest to wspaniała współpraca, jak bardzo jest to rozwojowe i jak bardzo dużo można wzajemnie dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne a gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia udział w takich spotkaniach.
2: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo krótkie wakacje, która będzie miała miejsce 12 grudnia.
3: Łódzka premiera.
4: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria de Sicchi i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie choroba to wakacje ubogich, czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
2: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatrjaracza.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na festiwal wielu kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem, a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
3: Edukacja w Łodzi.
5: Prawie od początku roku, tego roku pracujemy nad tym festiwalem, więc to jest to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, a jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 stycznia. To są to wystawy Marka Krzysztofa Leseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. Na tym jedynym będą warsztaty edukacyjne PTM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia takimi, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli one oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów m.in. Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko słyszące głuche rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takiego, to akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, po tym, że no niestety większość działań inicjowanych przez głuche kobiety, czas dać głos. I później będzie jeszcze m.in. oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej bym powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Leseckiego, w Galerii Bałtki, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtki jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchy.
1: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
5: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, że naprzód tam tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie w tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiamy o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępny, musi być dostępny. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też wszystko nie zrobią, bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykam się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać, ale nie jest wcale prosta.
2: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On Off.
7: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
2: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
6: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu, to spotkanie można powiedzieć z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść... pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, jest, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już powiedzmy no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
0: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
7: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
0: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
7: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. Jest naprawdę fajnie, super.
0: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta, wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicę Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
3: Czas wolny w Łodzi.
2: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia Wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię Wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
8: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
9: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się salon, sypialnia, kuchnia, pokój do pracy dla jej mamy, tak, która się zajmowała krawiectwem. Więc no tak, tak wielopokoleniowa rodzina, ściśnięta na małym metrażu, w takiej głębokiej tutaj studni ciemnej, bo też widok z okna na ścianę kolejnej kamienicy, znaczy no tak, tak naprawdę mur sąsiedniej kamienicy jest w odległości 2 metrów, więc i też na tym podwórku mieściła się jeszcze jedna zabudowa i to stwarzało taką bardzo głęboką, wąską studnię, więc bardzo ciemno, dzieciaki siedziały pod murami, z tego co wspominała, że tutaj spędziła dzieciństwo i potem właśnie ten czas z rodziną już własną. Dzieci po prostu biegały po podwórku, bawiły się kamieniami i tak dalej. To był tak raczej szaro zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i podpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Chantal Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
2: To jak ta codzienność w Wykwicie wygląda?
9: Dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat.

0: pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna. I z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie. I trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowane właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń, i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne. Tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
1: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
0: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. Oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Więc nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
1: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
0: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że łatwo to

0: znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby, widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stwarzać ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
1: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do Was przyjść, jak zapoznać się z Waszą ofertą i jak się do Was zgłosić?
0: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia. Trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku. Zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu, wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść w godzinach otwarcia. Zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
2: Aktywnie w Łodzi.
1: Wszystkie kontakty podała Wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Z pewnością wielu Łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy obóz pracy, myślę, że w historii całego świata. Obóz pracy dzieci. Tu właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz dzięki pracy IPN-u możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
3: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność, ktoś spyta? Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przy Przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat. Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby przypomnieć ich imiona i nazwiska, oddać też miejsce refleksji i modlitwy nad ich duszą. Ale także, drodzy Państwo, musimy głęboko pamiętać, że Polska dziś wraca po swoje dzieci dzięki życzliwości i ciężkiej pracy wielu ludzi. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, wszystkim archeologom, naukowcom, genetykom. Dziękuję za trud pracy w przywracaniu prawdy i pamięci narodowej. Na ręce panów prezesów składam jako prezydent Polski najwyższe wyrazy szacunku. Dziękuję Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi za stałą opiekę nad losem dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję mieszkańcom Łodzi, wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy nie pozwolili zapomnieć i sprawili, że możemy dzisiaj przywrócić narodowej pamięci te imiona i nazwiska. Obóz w Łodzi przy ulicy Przemysłowej jest jednym z najbardziej wymownych, najbardziej ujmujących i bolesnych symboli cierpienia dzieci w czasie II wojny światowej. Mamy też świadomość, drodzy Państwo, tego, jak wyglądała statystyka tej zbrodni. Że to ponad 2000 więzionych przy Przemysłowej, ponad 200 zamordowanych, ale to przecież nie jest najważniejsze. Dziś nie o statystyce mówimy, tylko o konkretnych twarzach, o konkretnych ludziach, którzy mieli na imię Henryk, mieli na imię Tadeusz, mieli na imię Stanisław. To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Zdzisław został zamordowany, za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny, wieszony za nogi i utopiony w nieczystościach. Edmund Agaciński, 14 lat, musiał bardzo kochać swoją siostrę i być bardzo odważny, bo postanowił wyjść z domu, żeby przynieść swojej siostrze mleko w czasie okupacji. Tak bardzo ją kochał. Do domu już nie wrócił, a odwaga z nim z całą pewnością została. Bowiem chciał uciec z przemysłowej Słodzi, chciał odzyskać swoją wolność. Został nie tylko zastrzelony, ale jego ciało miało stać się także przykładem dla innych więźniów, że uciekać nie wolno. To nie statystyka, to nie historia. To twarze, to życiorysy. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, to można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko nawet brutalnego i okrutnego okupanta jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić. A z tych dokumentów wynikało jasno. Te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
1: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
4: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerek. Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
1: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
5: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. My jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy. I chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich wspaniałą pracę.
1: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był magazyn reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
11: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
12: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
11: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pani zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Dilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spaniel Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimmy w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Jimmy Łódź. Pabianicka 75.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
12: Na

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. 13 dzień września, godzina 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
11: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
12: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3 piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
13: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
11: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
14: Radio Złote Przeboje.
10: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Patrick Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
13: Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle. Tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używa

0: spiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Bałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
8: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
9: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
8: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
10: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
8: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze?
12: Radio Złote Przeboje.
11: O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja to już teraz.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60., więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż

0: badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sissy Cats. W Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce, ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. No to Kiss Me.

0: Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
9: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
10: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
8: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na 3. piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
11: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
8: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
12: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
8: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00, to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu.

0: histeria. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydane w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: Od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
15: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
16: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
15: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
14: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: Ta artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.

Przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu, złote przeboje. No i mamy dla was również takie pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
3: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
2: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest o 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
2: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Pogoda.
1: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielny popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Trzy minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna The Band.

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: I'll get straight to the point, like a horror dart. I'm lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne bum bum bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie,
3: jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
3: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Sparo Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: sobotę przeboje.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft Maffini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować. No właśnie. Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że

0: Podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe. I podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach. O czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16:00 Muńek Staszczyk.
1: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia. A na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
14: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
16: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
15: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
17: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
18: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
19: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
18: Zdanie.
15: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
20: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
20: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie manam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata, bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radio Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radio Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert dalej masz.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10/10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
25: Ty, ale akcja!
24: I mają aż 5 lat gwarancji produkcji.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
13: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
12: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu? Z Radiem Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie single Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo. I gramy Ace of Base.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchensem zespołu In Excess i co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchens wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
3: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do starego smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do starego smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
5: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
3: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Dokładnie, w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

bawiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry lady, going through emotion, love is where you find it, listen to your heart. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wołosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną,

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
20: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: JetTour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na JetTour Days. Przetestuj JetTura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września JetTour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. JetTour. Drive your future.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski. No jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą. No to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tłumaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to ze sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
7: Tym żyje Łódź.
8: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo. I właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
9: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż festiwal, niż te wcześniejsze festiwale, które u was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menażerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy, więc zapraszam wszystkich łodzian. To jest impreza dla wszystkich was. Jest tylko jeden element. Powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam. Będziecie się super bawić.
7: To się dzieje w Łodzi.
10: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed Łodzianami i nie tylko Łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości Hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców, festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich Łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
8: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
9: Klubów, które angażujemy do Great September, jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w Hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, w której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli M-Bankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności off-festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na off-festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci Hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię, więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd, tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam off-festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
9: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski, na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Beachos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
7: Czas wolny w Łodzi.
8: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
7: Tym żyje Łódź.
8: Słuchacie magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
11: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą, pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta Łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
12: Czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
13: Nie, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z Impostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
12: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
13: To nie jest nasza kompetencja, niestety bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
8: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
13: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom EC1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca wam dziękuję, bo to jest wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
8: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Co najważniejsze, nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
14: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów, tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem. I właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
8: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
15: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury IPSOS z czerwca tego roku, niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
8: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
7: Tym żyje Łódź.
8: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno od drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekłostan to nie tylko koktajl, bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekłostanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
16: Czołem, Noemi Wrzos z Piekłostanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
8: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
16: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No, z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
8: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekłostanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
16: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
12: Przychodząc do Was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie. To jest też ważną rzeczą w niebostanie, rozumiem. I też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
17: No niestety muszę spostować, ponieważ wegetariańska w piekło stanie. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Dużo mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące piekłostan, nie jemy od lat mięsa i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
12: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
17: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
12: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
17: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować, ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
12: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
17: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to bęgel zeszłego sezonu, czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak, i na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy. Ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
18: słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Gens Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
19: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
18: Miejska Strefa Kultury i New Gens Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany.
19: Nie, no to
18: przez
19: jest
18: ciebie.
19: Mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK. Więc bardzo go no tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
18: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
19: nawet
18: przysłuchane.
19: 92.
18: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
19: Z AI.
18: No dobra, się głupio pytam.
19: No.
18: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
19: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę sobie skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki. No ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi. No i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło. Tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
18: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie dalej?
19: Przepraszam, w składzie był Michał Wieraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
18: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
19: tak, ale to nie było, znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy no, było ich parę, znaczy no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, że jeszcze bardzo młoda.
18: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy 25 września, jeżeli...
19: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny z lat 80. Świetny zespół i trochę zapomniany, i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
18: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Jeans Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
7: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
7: To się dzieje w Łodzi.
8: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
20: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu, czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne, inaczej przebiega to zaburzenie. U niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z saniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu,

0: Codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak, że która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
1: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
0: My prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie, a tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
2: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania FAS-OFF chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
1: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią FAS-OFF i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
3: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę, a w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami i chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku i chyba to się udało.
1: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
3: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że dwóch, trzech tatusiów się odważy, tymczasem no zjechali praktycznie wszyscy, tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę, więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to nie picie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi zabalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
2: Oczywiście kampanie takie jak FAS-OFF nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
4: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
1: To już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
4: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, FAS-OFF. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie

0: stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że to kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, który bym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm. Też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to jest dotyczy całej rodziny. Kobieta oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
1: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Fasow, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
2: Edukacja w Łodzi.
3: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą, dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le.
4: W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
5: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
4: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić i żeby dotarło do jak najszerszej publiczności.
5: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
4: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
1: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fasof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią Fast Off. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu. I warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji Edukabe, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
1: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim, wydawałoby się, prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego. Czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu. No i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
2: Czas wolny w Łodzi.
3: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
4: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem. Mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia. Więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakoś. Będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakichś współrzędnych w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć właśnie te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień. To są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi. Jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytania, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Państwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogoń za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst Łaknąć Sary Kane. Tekst poetycki, niezwykle trudny. W tej swojej opowieści bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada.
3: To był dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak i faktycznie trzeba przyznać, że ten miniony sezon teatralny charakteryzowały nie tylko ciekawe premiery, ale i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które pozwalały zapoznać się z kontekstem tego, o czym opowiadają spektakle i lepiej zrozumieć przedstawione w nich historie. W działaniu teatru widać też wyraźny zwrot w stronę rozwijania działań włączających i inkluzywności, o czym udało mi się porozmawiać z zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
1: Kamila Golik, ja jestem zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
3: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadius, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
1: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pół przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkanie. Poza tym przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
3: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociażby osoby z Ukrainy, czy tłumaczenie na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę studentów przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym demografią?
1: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała Pani, i dużą społeczność ukraińską, i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu, mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, oprócz tego bardzo, bardzo bardzo byśmy chcieli, i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl. I z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy.
3: Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
1: Tak, tak, tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować, z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
3: W takim razie jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością? Bo to też jest taka kwestia, w której łatwo popaść w jakąś patronizację i najlepszym rozwiązaniem wydaje się dopuścić do głosu same osoby zainteresowane.
1: Tak, tak. Stworzyliśmy w zeszłym sezonie taki projekt Ciała i Głosy w Dialogu. To jest projekt, który dostał dofinansowanie z ministerstwa, ale też został zauważony i doceniony przez Urząd Marszałkowski. I to taki projekt, do którego zaprosiliśmy to te zespoły, które mamy w Łodzi, o których też nie wszyscy wiedzą i niektórzy nie wszyscy słyszą, bo nie wszyscy są zainteresowani. Natomiast jest to jakaś ogromna skarbnica doświadczeń, ogromna skarbnica talentów, i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia. I przygotowaliśmy razem z naszymi osobami aktorskimi, z naszym zespołem dwa projekty. I rzeczywiście oprócz tego, że przyjęły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, to naprawdę wywołały bardzo duży odzew w naszym zespole artystycznym. I dostaliśmy bardzo pozytywny feedback o potrzebie, o tym, jak bardzo jest to wspaniała współpraca, jak bardzo jest to rozwojowe i jak bardzo dużo można wzajemnie dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne a gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia udział w takich spotkaniach.
3: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo krótkie wakacje, które będzie miała miejsce 12 grudnia.
2: Łódzka premiera.
5: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria de Sicchi i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie choroba to wakacje ubogich, czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
3: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatryjaracza.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Słuchacie magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
2: Edukacja w Łodzi.
6: Prawie od początku roku, tego roku pracuję nad tym festiwalem, więc to jest to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 stycznia. To są to wystawy Marka Krzysztofa Leseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. Na tym jedynym będą warsztaty edukacyjne PRM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów m.in. Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko słyszące głuchych rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będą to dni gęste napakowane, dlatego że przewidane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takich gazet, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, potem, że no niestety większość działań inicjowanych przez Górskie Kobiety. Czas im dać głos. I później będzie jeszcze m.in. opowiadanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale już bardziej wypowiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze opowiadanie po wystawie Marka Leseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchych.
7: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
6: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się z tymi osobami biednymi głuchymi, że na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie w tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest coś na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępny, musi być dostępny. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby. Bo organizacje też tego nie zrobią. Bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykam się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać. A nie jest wcale prosta.
3: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On Off.
9: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
3: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
8: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w Szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść... pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasidczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy 3 aktorów głuchych i 2 tłumaczy.
3: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
9: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już 3 rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
3: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
9: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. Jest naprawdę fajnie, super.
3: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta. Wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicę Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
2: Czas wolny w Łodzi.
3: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia Wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię Wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
7: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
10: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się salon, sypialnia, kuchnia, pokój do pracy dla jej mamy, tak, która się zajmowała krawiectwem. Więc no tak, tak wielopokoleniowa rodzina, ściśnięta na małym metrażu, w takiej głębokiej tutaj studni ciemnej, bo też widok z okna na ścianę kolejnej kamienicy, znaczy no tak, tak naprawdę mur sąsiedniej kamienicy jest w odległości 2 metrów, więc i też na tym podwórku mieściła się jeszcze jedna zabudowa i to stwarzało taką bardzo głęboką, wąską studnie, więc bardzo ciemno, dzieciaki siedziały pod murami, z tego co wspominała, że tutaj spędziła dzieciństwo i potem właśnie ten czas z rodziną, już własną. Dzieci po prostu biegały po podwórku, bawiły się kamieniami i tak dalej, to był tak raczej szaro zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i podpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Szantę Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
3: To jak ta codzienność w Wykwicie wygląda?
10: Dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat. Więc bardzo różne towarzystwo. w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami i perspektywą patrzenia na świat wokół.
3: Wydaje mi się, że najważniejszą, znaczy największą przeszkodą w tworzeniu takich przestrzeni integracyjnych, artystycznych jest zawsze finansowanie. Więc zastanawiam się, w jaki sposób udało ci się zdobyć raz, że tę przestrzeń, a dwa, że finansowanie na codzienną działalność Wykwitu.
10: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która stara się od lat już, od 2015 roku o takie miejsce właśnie, gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy, więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna i z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie. I trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ona mogła na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowane właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne. Tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
3: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
10: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. Oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty, na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć. pod gołym niebem tango na przykład. Więc no są, nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
7: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która, no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
10: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że jakby łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby. Widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stworzyć ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
7: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do was przyjść, jak zapoznać się z waszą ofertą i jak się do was zgłosić?
10: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia, trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku, zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu, wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść w godzinach otwarcia. Zawsze, zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
2: Aktywnie w Łodzi.
3: Wszystkie kontakty podała wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Z pewnością wielu łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy obóz pracy, myślę, że w historii całego świata. Obóz pracy dzieci. To właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz dzięki pracy IPN-u możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
11: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność, ktoś spyta? Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przy Przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat? Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć.

tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Zdzisław został zamordowany za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny. Wieszony za nogi i utopiony w nieczystościach. Edmund Agaciński, 14 lat, musiał bardzo kochać swoją siostrę i być bardzo odważnym, bo postanowił wyjść z domu, żeby przynieść swojej siostrze mleko w czasie okupacji. Tak bardzo ją kochał. Do domu już nie wrócił, a odwaga z nim z całą pewnością została. Bowiem chciał uciec z przemysłowej Słodzi, chciał odzyskać swoją wolność. Został nie tylko zastrzelony, ale jego ciało miało stać się także przykładem dla innych więźniów, że uciekać nie wolno. To nie statystyka, to nie historia, to twarze, to życiorys. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, to można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko nawet brutalnego i okrutnego okupanta jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić.
A z tych dokumentów wynikało jasno.

0: te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
1: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
2: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerek. Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
1: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
3: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. No, my jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy. I chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich wspaniałą pracę.
1: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był magazyn reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
4: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Wysadzio

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do